0: Kazwa prefetele se mi alfori kare konel kolle mi ala kazwa peri ma programe kusa nimswale ne varikane. Me prefetele se number fa kure zak 0662530888. SMS line afom kona kulumela tumele tumele kusa nimswana chwana k 6 2 8. Avane longe vadi zafam. Vos levas wirem ngakam.
1: Hello.
0: Vos levas wirem.
1: Elsa levas wirem.
0: Lo zuran de kwa kusa nam. Enjam.
1: DJ Lake,
0: sorry. All right, let me see.

0: Ngizobona ke program lezi bese lelibena mi yavule lonke bamngaka mofo mwa.
1: Hello.
0: Bazwile em?
1: Bazwile nona.
0: Ngaka lo zwile ande.
1: Ngokuza zibizinto. Zwile leza basukali.
0: Right, ne bavuza saka kaikwane.
1: Hello.
0: Ne bavuza kwasi vakasifisani.
1: Okay.
0: Asibaka kule mtoka ku. All right. Aro scout onande ni bomrican fane. Azwabelim ake program ya lesebiso ne lepena. Megara kone betelezen ne swala for birth certificate me gemena vo silivelo gift silivelo. Ke for birth certificate me gemena vo silivelo gift silivelo. Have my teresa mnga kamzolo kwa nyefem tonga for birth certificate yamena.